navíc, troche potajemcuje, troche se vypíč, jak vykne jednego, vezne druhého, přečes mám dva nogy, třeba byť rovno, nie půjde do domu, hoď byš błagała, mám dość długo żoły, dość do jedzenia, niech się chałupa wali, mnie nie obchodzi, mam dużo znajomych, nikt nie odchodzi. Jejda, jejda, jejda, jejda, jejda, yeah, we gonna have good time, everybody, we gonna have nice time. Jejda, jejda, jejda, jejda, jejda, yeah, go ahead, wypisa jednego, drugiego, jejda, jejda, jejda, jejda, everybody dance, everybody happy, yeah. Yeah, tak mi się spodoba. Yeah, well, I'm also eating. Goodbye, that's it, yeah. Będziemy się bawić aż do ostatka, ale ci tańcują dziadek i babka. Nie pójdę do domu, ja tu zostanę. Wszyscy się tak bawią, ja ciebie nie chcę. Ty możesz mieć chałupę, ja o to nie dbam. Ja chcę dziej płyty, bo ich zawsze gram. Będę sobie śpiewał i wypiję se, a jak mi się zachce, to potańczę se. La la la la la la la, yeah. Goodbye, Kuboszka, I don't wanna see you no more. No, no, no. A galaca, a do Kuboszki, yeah. Yeah, oni lubią grać dziej płyty. Takie, wow.

Gdym przyjechał z wojenki, o tyś w ganku stojała. Ja ci mówił dzień dobry, tyś nie łotr.

A ja nie chcę talaru ani żadnych pieniędzy. Ino ciebie, Jasieńku, za męża jak najprędzej. Ja ciebie chcę na wieki,

0: broadcasting from his parents' basement. It's Grizzly Internet Streaming.
1: Na zabawie wszystko ładnie, muzyka przygrywa. Jeden pije gorzołeczkę, drugi szklankę piwa. Jeden pije gorzołeczkę, drugi szklankę piwa. Na zabawie wszystko ładnie, goście się witają.

Razem będą żyć, ściskanie, kłakanie, to będzie dosyć. Choćby jeść nie było i brak im chleba, przecież do kłakania.

0: mnie.
1: Cause you always loved me.
0: Zawsze on robił dla mnie.
1: You always worked for me.
0: Dał mi wszystko, co mam.
1: And gave me everything I have.
0: I byłem małym dzieckiem.
1: When I was a little baby,
0: tata mnie kołysał.
1: You always rocked me.
0: Trzymał mnie na kolana.
1: You held me on your lap.
0: Do mnie się uśmiechał.
1: And you always smiled at me.
0: Jestem ja dorosła.
1: I'm a big girl now.
0: Mam 19 lat.
1: And I'm 19 years old.
0: Znalazłem kawalera.
1: I found myself a boyfriend.
0: Który mnie też kocha.
1: Who loves me too.
0: Nie smuć się dziś, tatusiu.
1: Don't be sad today, daddy.
0: Bo dziś mój ślubny dzień.
1: For today is my wedding.
0: Nie smuć się dziś, tatusiu.
1: Don't be sad today, dad.
0: Bo jeszcze kocham cię.
1: For I still love you.
0: Dziś jest moje wesele.
1: Today is my wedding.
0: I ludzie patrzą się.
1: And all the people are looking.
0: Tatuś ze mną tańcujesz.
1: Daddy, you're dancing with me.
0: Nigdy.

warszawianów, chłopiec młody, pośli z panną na jagody. Ło nie winien, łona winna, do lasu iść nie powinna. Gonili się, zbytkowali i po trawie przewracali. Ło nie winien, łona winna, przewracać się nie powinna. Jak mógł, tak się jej zalecał i ożenić się obiecał. Ło nie winien, łona winna, bo mu wierzyć nie powinna. Jak ją ścisnął raz w kąciku, co tam było, płacu krzyku. Ło nie winien, łona winna, bo tam chłodzić

Ale na tym to nie basta, bo w rudeczku coś wyrasta. Ło nie winien, łona winna, bo tak robić nie powinna. Czego chciała, to dostała i z bocianem się poznała. Ło nie winien, łona winna, bocianów znać nie powinna. Ale i on trochę winien, bo tak robić nie powinien, ale jemu się przebaczy, bo to chłopiec piękny.

trzeba zapomnąć mnie. Gdzie ja, to muzyka, hej, także piękny śpiew. Hej, rozweselić trzeba ludzi, trzeba zapomnąć mnie. Hej, jestem sobie wesół chłopak, się nie trubluję. Hej, jestem wesół chłopak, się nie trubluję. We dnie zarobię, bo ciężko pracuję. A w nocy to ja z przyjaciółką trunek fonduję. We dnie zarobię, bo ciężko pracuję. A w nocy to ja przyjaciółką trunek funduję.

Czy pamiętasz, moja Maryś, jakiem tobie wsadził pieszczoneczek na twój palec, ej, o się nie bawił. Pieszczoneczek na twój palec, ej, o się nie bawił. Czy pamiętasz, moja Maryś, jak żeś rozłożyła

żeby żył do śmierci. Żeby twoje dzieci mieli bogatych rodziców. Nie śpić

Polka Band. Chłopak z panną poszedł se na dejta, dopiero się poznali. Chłopak z panną